0: zapomniel, że materski jazyk.
1: Mi nie rozumie, nie rozumiemy, mi nie rozumiemy. A i zasadrujesz, to machu my tackie rzeczy.